0: je
1: Kapris.
0: Številka ena na obali.
1: Številka ena na obali.
2: My name is Somber. This is my song.
3: Obala je zakon.
4: Obala je zakon. Radio.